veto khawulo kwa kuvhovho wa mina nga ila vachaya takwa lava yini ke kasi nkarhi leta kuma xidimingwani loko a ku dlawa nini.

0: Vi må ikke sætte høje høje til Berlin. Må ikke stå sådan sådan høje høje til Berlin.
1: Opelen.
0: Alberto Stiva Matola ki. Kun chan da ta.
1: Ah, kusulile, kusulile.
0: Mhm.
1: Utoni chaila da ta tana makwakwa.
0: Joaquim Makwa.
1: Joaquim Makwa, sokolo asanza ka ukhwela hla ka nkhoko, ata fela ko khokhweni.
0: Ya.
1: La sanza ka kuteka, ata fa i want to go no lo.
0: Ya, na dzi bona let. Dinga chikwadi ne swihlahla swimbeni.
1: Loko umutsandzeka ni chaile tirizinya wako. Waka makwako.
0: Tirizinya waka makwako. Ah, pronto. Ah, tirizinya hilo.
1: Ni keta kai ni tatana Fernando Ntimbe. Kola atsalala la.
0: Mhm.
1: Ni vandi ni keta kai ni tata Alberto Mungwambe. Kola kama chikiti. Ni vandi ni kwa kola kama chikiti. Ni vama kwezo. Lava.
0: Ekhani so.
1: You can see.
0: Yebo.